0: zara mbola misy manomeza famila pisy nefa tsisy aza tsy tambiny manomeza aza miandry tambiny
1: yao